0: DJ Sai, tulisema tabia za gangster girls apart from kufunga lights za bedroom na mguu, tunawajua aje?
1: Kosangi pienga.
0: Aya.
1: Hai. Kukunywa maji na jug.
0: Kukunywa maji na jug.
1: Kawaida yao.
0: Ehe.
1: Kukulia kwa sufuria.
0: Kukulia kwa sufuria. Au ni magangsta hao. Ehe. Ukiwachapia story, yani magirl dem wale ma baby girls unakuanga wako zile za really, like for real. Au sasa ni magirl dem akina Sisili Mwalimu, Sisili Ngari na akina hata Mkielezo. Lakini magangsta unawapea pea hivi story kidogo, mnachapiana, unasikia hai, wacha hai.
2: Dada chafu.
0: Bana.